0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Kiedy onkolog odkryje komórki rakowe w ciele pacjenta, niezwłocznie go o tym informuje. Gdy trener piłkarski dostrzega, że któryś z zawodników spisuje się słabo, od razu sadza go na ławce. Mądrzy rodzice konsekwentnie dyscyplinują niewłaściwe zachowania swoich dzieci. Czy jednak równie zdecydowanie reagujemy, kiedy bliski przyjaciel uwikła się w coś szkodliwego? Witamy Państwa w audycji Pełnia Życia, w której nadamy dziś drugą część wykładu Chucka Swindolla pod tytułem Co jeśli powinieneś przeciwstawić się komuś, kto grzeszy?
4: Dzisiaj, nasz Ojcze, poświęcamy czas, by oddawać Ci cześć, albowiem tylko Ty zasługujesz na nasze uwielbienie. Po raz kolejny utwierdzamy się w przekonaniu, że masz na myśli to, co mówisz, a żadne z Twoich słów nie jest próżne, że nad żadnym z nich nie można przejść obojętnie lub bezmyślnie. Składamy Ci podziękowania za to, że kochasz nas tak bardzo, iż podarowałeś nam tę księgę. Dzisiaj dostępną w naszym ojczystym języku. Za to, że wraz z nią dałeś nam prawdę, według której powinniśmy żyć. Prawdę, za którą w razie konieczności jesteśmy gotowi umrzeć. Nie lekceważymy tego, Panie. Ciebie traktujemy bardzo poważnie. Wierzymy w Twoją świętość. Wierzymy, że jesteś sprawiedliwy. Wierzymy, że wszystko, co mówiłeś, było prawdą i zostało zapisane tak, abyśmy mogli zrozumieć, co miałeś na myśli. By Twe słowa wpływały na decyzje, które podejmujemy, na nasze myśli, na podejmowane działania, na słowa, których używamy i relacje, które utrzymujemy. Spotykamy się tu i teraz, by podziękować Ci za przywilej, jakim jest możliwość oddawania czci Tobie i naszemu Panu i Zbawcy, Jezusowi Chrystusowi, temu, który za nas umarł, dzięki czemu możemy rozmawiać z Tobą. Poprzez Niego, dzięki Twej łasce. Nasz Ojcze, musimy w jakiś sposób znaleźć równowagę między największą z Twoich cech, miłością, a naszą największą potrzebą, wiarą. Musimy mierzyć się z tym, że właśnie one spotykają się przy każdej konfrontacji. Wynika to z tego, nasz Ojcze, że niezmiennie czujemy, iż popełnianie błędów jest dla nas czymś niemal naturalnym. Kimże zatem jesteśmy, by kogokolwiek pouczać? A jednak Ty zaplanowałeś to wszystko w sposób bardzo jasny. Ciało, które nam służy, organy, które umożliwiają funkcjonowanie innym organom, ludzi, którzy troszczą się o innych członków społeczności, tych wspaniałych ludzi uposażonych do tego, by wspierać tych, którzy jęczą i zgrzytają zębami, gdy ponoszą porażkę, po czym uciekają i kryją się w cieniu. Otwórz nasze umysły, tak abyśmy nie naddawali słowom, które czytamy, niczego, co nie było Twoim zamysłem. Abyśmy z rozwagą spoglądali na historię, której poświęcimy czas. Byśmy najpierw przyjrzeli się jej jak obrazowi, potem przejrzeli się w niej niczym w lustrze, by w końcu spoglądać przez nią jak przez okno. Obdarz nas obrazem, który możemy zobaczyć, lustrem, które da nam wgląd w głąb siebie. Obdarz nas oknem, przez które tego dnia wpadać będą promienie nadziei. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
5: Nim rozpoczniemy, pragnę przypomnieć, że naszych audycji można słuchać na stronie internetowej www.ifl-polska.pl oraz w bezpłatnej aplikacji mobilnej IFL Polska. A teraz już druga część wykładu. Co jeśli powinieneś przeciwstawić się komuś, kto grzeszy? Czyta Zygmunt Karel.
4: Nikt nigdy nie kochał tak mocno jak Jezus. Zarazem jednak Chrystusowi nie zdarzyło się po prostu wzruszyć ramionami, gdy któryś z apostołów zaczynał podążać w nieodpowiednim kierunku. Zawsze się z nim konfrontował. Zawsze. Skąd to wiemy? I dlaczego te konfrontacje miałyby być tak istotne? Ponieważ dowodzą one tego, że kogoś kochamy, że nam na kimś zależy. Widzisz, dokładnie tak to działa. Wszystko zaczyna się od miłości. Kochamy kogoś i właśnie dlatego tak bardzo nam na nim zależy, dlatego mamy na uwadze dobro tej osoby. Zależy nam na jej powodzeniu, a w związku z tym, że nam na niej zależy, czasem musimy zwrócić jej na coś uwagę. Czasem polega to również na konfrontacji. To konfrontacja wynikająca z troski. Musimy zrozumieć, czym jest konfrontacja. To miłość w akcji. To dbanie o czyjeś dobro. To udzielana komuś pomoc. Pomoc w zrozumieniu, że podąża złą drogą. Drogą prowadzącą do kłopotów i niebezpieczeństwa. Ale to również wyraz tego, że z twojej strony nic się nie zmieniło. Wyraz tego, że twoja miłość sprawia, iż w takiej sytuacji nie możesz po prostu odwrócić głowy w inną stronę i udawać, że nic nie widzisz. Posłuchaj kilku wersetów, które pochodzą wprost z Pisma. List do Galatów 6:1. Bracia, nawet jeśli ktoś popadnie w grzech, wy, którzy trwacie w duchu, podźwignijcie go z całą łagodnością. Uważaj jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Zwróciłeś uwagę na tę łagodność? Przywoływać kogoś do porządku powinno się w sposób łagodny, nie tak, by wpędzać go w poczucie wstydu. Konfrontacja nie powinna opierać się na krzyku i złości, a na łagodności. Byś i ty nie uległ kiedyś takiej samej pokusie. Posłuchaj kolejnego fragmentu z Pisma. Księga Przysłów, rozdział 27, werset 6. Ciosy od przyjaciela są wyrazem wierności. W pocałunkach wroga kryje się obłuda. Pocałunek wroga nie zachęca cię do podążania we właściwym kierunku. Jeżeli zdarzają się sytuacje, w których rani cię przyjaciel, jesteś po trzykroć błogosławiony. Wiesz co? Za każdym razem, kiedy mój mentor, bliski przyjaciel, żona lub któreś z dzieci zwracało mi na coś uwagę, moje życie stawało się odrobinę czystsze. Odrobinkę lepsze, ponieważ stawałem się świadomy tego, że kroczę niewłaściwą ścieżką. Dlatego, że bliska mi osoba zdecydowała się, by zadać mi bolesne ciosy, które jednak oddalały mnie od zła. Paweł, pisząc do Tesaloniczan, walił prosto z mostu. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4. Powstrzymajcie się od nierządu. Niech każdy z was wie, że własne ciało należy traktować z szacunkiem, jako święte, a nie z namiętnym pożądaniem, jak to czynią poganie, którzy nie znają Boga. Dalej wydaje następujące polecenie. Niech nikt w tej sprawie nie popełnia wykroczeń i nie oszukuje swego brata, ponieważ Pan będzie karał za wszystkie takie czyny, jak to już powiedzieliśmy i zaświadczyliśmy. Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, lecz do świętości. Dostrzegasz gorliwość w słowach Pawła? Jest tam też pokora, jest i współczucie. Pragnienie świętości, ale też ostre słowa napomnienia. Nie róbcie tego. Zaprzestańcie. To, że robią tak inni, nic mnie nie obchodzi. To nie ma znaczenia dla Boga i nie powinno mieć również dla was, Jego dzieci. Gdybyśmy żyli w najlepszym okresie panowania króla Dawida, niczego by nam nie brakowało. Był to czas niesamowitego dobrobytu. Życie w kraju, w którym powiewała flaga z gwiazdą Dawida, cóż to był za zaszczyt. armia, która broniła twego bezpieczeństwa, na jej czele wódz, który był wspaniałym wojownikiem. Nigdy, ani razu nie zdarzyło mu się przegrać bitwy. Jak wspaniale było żyć w miejscu, w którym władał przywódca takiego kalibru. Taki właśnie był Dawid. Jego imię znał każdy. Cieszył się wśród ludzi ogromnym szacunkiem. Gdyby istniały wtedy sondaże pokazujące poziom zaufania do władcy, jestem pewien, że wynik Dawida oscylowałby gdzieś między 95 a 98%. Jak można było go nie uwielbiać? Nie tylko bardzo dobrze rządził i był wspaniałym wojownikiem. Napisał również piękne pieśni, które możemy śpiewać. Można powiedzieć, pełny pakiet. Wspaniały przywódca o sercu wojownika i duszy poety. Jednak w tym konkretnym momencie, którego dotyczy omawiana przez nas dzisiaj historia, jest nieco inaczej. Królewski pałac skrywał tajemnice, o których nie wiedzieli poddani. Znało je ledwie kilka osób, które musiały złożyć przysięgę, że dochowają tajemnicy. Widzisz, pewnego popołudnia Dawid, zamiast uczestniczyć w bitwie, co powinien był robić, przechadzał się po tarasie królewskiego pałacu. Z oddali dobiegł go plusk. Zauważył postać, nagą kobietę, zażywającą kąpieli. Nie wiedział nawet, kim ona jest. Zapytał swojego sługi, co to za jedna? Jego odpowiedź jest całkiem interesująca. Nie odparł po prostu, och, ta piękna kobieta nazywa się Batrzeba. Powiedział, to Batrzeba, żona Uriasza. Ach, Uriasz. Uriasz był jednym z bohaterów Dawida, jednym z 30, a Batrzeba była jego żoną. Ciężko nie zastanawiać się, czy ów sługa, który udzielił odpowiedzi, nie przeczuwał, co się dzieje w głowie króla, prawda? Król zignorował tę uwagę i rozkazał przyprowadzić Batrzebę do pałacu, gdzie z nią współżył. Uprawiał z nią seks. Tylko tyle. To nie była miłość. To był po prostu seks. Dziki, zwierzęcy seks. Nie był to gwałt. Batrzeba zgodziła się na współżycie. Nie krzyczała o pomoc. Tych dwoje wylądowało razem w łóżku. Możliwe, że tym samym, na którym Dawid siadał, układając swe psalmy. Tym razem robił tam coś innego. Grzeszył w sposób mroczny i podstępny. Nie musiał zbyt długo czekać na ponowny kontakt ze strony Batrzeby. Dawidzie, musisz wiedzieć, że jestem w ciąży. Będziemy mieli dziecko. W tym momencie do Dawida naprawdę powinno już dotrzeć, jak źle postąpił. Powinien przyznać się do błędu przed tymi, za których odpowiadał. Powinien przyznać się swoim poddanym, którzy w końcu by mu wybaczyli. Przede wszystkim powinien jednak przyznać się mężowi Batrzeby, Uriaszowi. Nic takiego jednak nie zrobił. Całą energię zaangażował w to, by zatuszować sprawę. Po prostu ją zatuszować. Zrobił wszystko, by można było założyć, że to Uriasz jest ojcem jego dziecka. Dlatego też ściągnął go z frontu. Zaprosił na wystawną kolację, po czym polecił, by ten udał się do siebie i spędził romantyczny wieczór ze swoją żoną. Uriasz był jednak tak lojalny wobec swoich żołnierzy, że nawet nie wziął pod uwagę takiej możliwości. Nie mógł oddawać się przyjemnościom, gdy oni walczyli w polu. Można się zastanawiać, czy Batrzeba w ogóle wiedziała, że jej małżonek wrócił do miasta. Uriasz ułożył się do snu na korytarzu, by, jak jego żołnierze na froncie, nie korzystać z żadnych wygód. Dawid, dowiedziawszy się o tym, następnego dnia posunął się jeszcze dalej, upił Uriasza. Ponownie uraczył go wspaniałą kolacją, po czym powiedział: Uriaszu, Uriaszu, na litość boską, idź do Batrzeby, ona za tobą tęskni. Ten jednak ponownie ułożył się do snu na korytarzu. Panika sprawiła, że Dawid przekroczył granicę podstępnego, chaotycznego królestwa grzechu. Chwycił za pióro i napisał rozkaz dla dowodzącego wojskiem Joaba. Wręczył go samemu Uriaszowi. Wyobraź to sobie, Uriasz niósł dowódcy wyrok śmierci na siebie. Dawid doskonale wiedział, że Uriasz nie przeczyta tego rozkazu. Był zbyt lojalny, by to uczynić. Złożył go, zapieczętował i zaniósł Joabowi. Postawcie Uriasza tam, gdzie bitwa jest najzacieklejsza. Zastanawiam się, czy Joab domyślał się, co dzieje się w stolicy. Dobrze znał rodzinę Uriasza i Batrzeby. Joab bez wahania wykonał ten rozkaz. Uriasz zginął od włóczni rzuconej przez amonitów. Joab wysłał do Dawida posłańca, który miał mu oznajmić, że oblężenie miasta nie przebiega najlepiej. Powiedział: wspomnij też Dawidowi, że Uriasz Chetyta poległ w walce. Wszystko będzie w porządku. Posłaniec przekazuje te słowa. Odpowiedź Dawida jest oczywistym przejawem jego hipokryzji. Dobrze, przekaż Joabowi, by się nie załamywał. Musimy napierać dalej, pomimo tej straty. Batrzeba z kolei zaczęła opłakiwać swojego małżonka. Wszystkie działania Dawida trzymane były bowiem w tajemnicy. Dziś masz na ich temat dużo większą wiedzę niż ktokolwiek, kto żył wtedy w Izraelu. Po tym wszystkim, gdy tylko upłynął czas żałoby, Dawid sprowadził Batrzebę do swego domu i bez zwłoki wziął ją sobie za żonę. Przecież niebawem ciąża zaczęłaby być widoczna gołym okiem. Po jakimś czasie, zdecydowanie krótszym niż 9 miesięcy, dla wszystkich stałoby się jasne, że coś tu było nie tak. Dawid nigdy się do tego nie przyznał. W zakończeniu 11 rozdziału znajdujemy podsumowanie wszystkich wydarzeń, które pokrótce ci opisałem. Werset 27. Ale postępek, jaki Dawid popełnił, nie spodobał się Panu. Jak czuł się z tym wszystkim Dawid? Przeczytaj psalm 51. Przeczytaj psalm 32. Sam odpowie ci na to pytanie. Czuł się, jakby dopadła go choroba. Odczuwał silne poczucie winy. Doprowadzało go ono do szaleństwa. Bardzo podobają mi się słowa wspaniałego szkockiego pastora Alexandra White'a. Nie pojmuję, jak człowiek pokroju Dawida mógł przeżyć tak długi czas, po uszy tkwiąc w cudzołóstwie i dokonawszy morderstwa. Hipokryzja nie zna granic świętokradztwa i bluźnierstwa. Amen, Aleksandrze White. A jednak Dawid tak właśnie żył. Ludzki umysł jest doprawdy niesamowity. Pewnie w życiu wielu z was są sekrety, które, gdyby wyszły na jaw, doprowadziłyby w waszych domach do wybuchu skandalu. Żył tak, dopóki ktoś nie zapukał do jego drzwi. Kiedy je otworzył, spojrzał w twarz człowiekowi, który sam poświęcił się rodzinie Dawida. W kilku źródłach znalazłem informację o tym, że Natan był wcześniej nauczycielem potomków Dawida. Znał go zatem bardzo dobrze. Natan był nie tylko nauczycielem, nazywany jest również prorokiem. I oto zjawił się u drzwi Dawida. Wyobraź sobie tę odpowiedzialność. Ty i ja siedzimy sobie teraz wygodnie w bezpiecznym miejscu. Prawdopodobnie nigdy nie mieliśmy okazji spotkać żadnego króla, a co dopiero zwrócić jakiemuś uwagę. Natanowi przypadła rola nie do pozazdroszczenia. Stał przed obliczem króla Dawida i musiał się z nim skonfrontować. Można powiedzieć, że wezwał go na dywanik. Na pewno przemyślał to, co chciał mu powiedzieć. Sądzę, że Natan sporo się modlił i spędził wiele godzin na rozmyślaniach. Słuchaj uważnie. Pierwszy werset 12 rozdziału. Pan posłał więc do Dawida proroka Natana. Natan przyszedł do Dawida i tak mu powiedział: posłuchaj tej historii, mając w pamięci to, czego już się dowiedziałeś. Potem, jeżeli potrafisz, zapomnij o tym na chwilę i posłuchaj jej tak, jak usłyszał ją Dawid, nie wiedząc nic o tym, co się wydarzy. Werset 1. W pewnym mieście mieszkało 2 ludzi. Jeden był bogaty, a drugi był biedny. Bogaty miał liczne stada owiec i wołów, a biedny nie miał nic, jak tylko 1 małą owieczkę, którą kupił. Żywił ją, a ona rosła przy nim tak jak jego dzieci. Jadła jego chleb i piła z jego kubka. Spała tuż obok niego i była mu jak córka. Czy możesz sobie wyobrazić Dawida słuchającego tej historii? Zastanawiającego się, czy ma ona miejsce w jego królestwie? Czy gdzieś tam w sąsiedztwie bogacza żyje biedak? Człowiek, który nic nie ma. Werset 4. Pewnego dnia zaszedł do bogatego człowieka podróżny, ale jemu żal było wziąć zwierzę z własnego stada i przyrządzić je gościowi, który go odwiedził. Zabrał więc biedakowi owieczkę i przyrządził ją podróżnemu, który do niego przyszedł. Natan nie zdążył nawet dokończyć swojej przypowieści, a Dawid już wpadł w szał. Jak ktokolwiek w moim królestwie może postępować w taki sposób? Był wściekły. Przyrzekł, werset 5, na życie pana, człowiek, który to uczynił, zasługuje na śmierć, ponieważ postąpił niegodziwie i bez litości, a za owieczkę niech wynagrodzi poczwórnie. Pozwól, że opowiem ci trochę o tym, czym jest przypowieść. Nauczyłem się tego od Warrena Wiersbe całe lata temu i wielokrotnie z tej wiedzy korzystałem. Zacznijmy od tego, że przypowieść jest ilustracją. Ta ilustracja zmienia uszy w oczy. To, co słyszysz, staje ci przed oczami. Widzisz tego biednego człowieka, widzisz tę owieczkę, widzisz również bogacza. Przed twoimi oczyma rozgrywa się scena, w której ów bogacz zabija jedyną małą owieczkę biedaka, po czym karmi nią swojego gościa. Tę, którą biedak tulił jak dziecko. Ilustracja daje ci możliwość widzenia. Ale przypowieść to jeszcze coś więcej. Za moment do tego wrócę. Dawid, widząc tę scenę, wpada w szał. Jako człowiek pełen pasji nie był w stanie zrozumieć, jak mogło dojść do takiej niegodziwości. Wtedy Natan zwraca się do niego słowami: Ata haish ko. Dokładnie to powiedział. Dawidzie, ata haish ko. Ty jesteś tym człowiekiem. Ale na tym nie poprzestał. Natan był nie tylko prorokiem, był też, jeżeli mogę to tak nazwać, kapelanem i spowiednikiem Dawida, jego duszpasterzem. Spoczywała na nim ogromna odpowiedzialność. On po prostu musiał zwrócić swojemu królowi uwagę na pewne sprawy i zrobił to. Zwróć proszę uwagę, że nie ma tam żadnych krzyków czy wrzasków, nie ma tam żadnej próby zawstydzenia Dawida. Po prostu stwierdzono fakt. Zobacz, jak to się rozwinęło. Pan odsłonił całą prawdę przed Natanem. Werset 7. A oto tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wybawiłem z mocy Saula. Twojej władzy poddałem rodzinę Saula i oddałem ci żony twojego pana. Poddałem twojej władzy lud Izraela i lud Judy. Jeśli to wszystko za mało, mogę dać ci jeszcze wiele więcej. Dawidzie, chodzi o to, że Bóg ci błogosławił i to wyjątkowo. Mnóstwo bydła, mnóstwo owiec, obfitość w każdej możliwej materii, ogrom jedzenia, mnóstwo wygranych bitew. Do tego momentu bowiem Dawid nikomu nie oddał bitewnego pola, wiódł życie na szczycie. Droga, która go tam doprowadziła, zaczęła się od zwycięstwa nad Goliatem. Potem było już tylko wyżej, wyżej i wyżej. Zwycięstwo za zwycięstwem. I tak w kółko. I mógłbym dać ci jeszcze więcej. Moja łaska jest niewyczerpana, Dawidzie. Jesteś moim wybrańcem. Byłeś wzorem, następcą Saula. Byłeś jedyny w swoim rodzaju, Dawidzie. Mogłem ci dać czegokolwiek byś sobie zażyczył. Werset 9. Dlaczego więc wzgardziłeś przykazaniem Pana, czyniąc to, co jemu się nie podoba? Zauważ proszę, jak zostaje nazwane cudzołóstwo i morderstwo. Nie przeczytasz takich rzeczy w dzisiejszych gazetach, nie usłyszysz w wieczornych wiadomościach. Przeczytasz o tym w piśmie. Werset 9. Dlaczego więc wzgardziłeś przykazaniem Pana, czyniąc to, co jemu się nie podoba? Ty zamordowałeś Uriasza Chetytę. Tak, ty to sprawiłeś, że Uriasz zginął od miecza Amonitów, a jego żonę wziąłeś sobie za żonę. Dlatego, że wzgardziłeś mną i zabrałeś Uriaszowi Chetycie jego żonę, aby ją poślubić, w twojej rodzinie będzie się zawsze panoszyć przemoc. Zrobiłeś straszną rzecz, Dawidzie, mordując Uriasza Chetytę. Natan nazywa rzeczy po imieniu. Jestem przekonany, że Dawid racjonalizował sobie całe to zajście. Myślał sobie, ja tylko wysłałem go do walki, ale zabiły go włócznie wrogów. Nie, nie i jeszcze raz nie. Dawidzie, to ty go zamordowałeś. Dobrze wiedziałeś, co robisz. Ostrza Amonitów odebrały temu człowiekowi życie, ty zaś ukradłeś jego żonę. Werset 11. Tak mówi Pan. Oto ja sprawię, że przyjdzie na ciebie nieszczęście z twojej własnej rodziny. Na twoich oczach zabiorę ci żony i dam je twojemu bliskiemu, który będzie współżył z nimi w jasny dzień. Dokładnie tak się stało. Kiedy po abdykacji Dawida tron przejął Absalom, słowa przepowiedni się spełniły. Współżył on z nałożnicami i żonami swojego ojca na tym samym dachu, na którym ten dał się wcześniej ponieść żądzy. Pomiędzy Absalomem a Bogiem nigdy nie istniała jakaś szczególna więź, ale to już zupełnie inna historia. Werset 12. Tak, to co ty uczyniłeś w skrytości, ja sprowadzę na ciebie w jasny dzień i na oczach całego Izraela. Dawid rzekł do Natana: Hatati lo Jahwe. Zgrzeszyłem przeciw Panu.
5: I w tym momencie musimy dyskretnie przerwać pastorowi Czakowi. Dokończenie wykładu Co jeśli powinieneś przeciwstawić się komuś, kto grzeszy, nadamy w naszej najbliższej audycji. Przypominamy, że bieżącą audycję można w czasie najbardziej dla siebie dogodnym odsłuchać na stronie internetowej www.iflpolska.pl, a także w darmowej aplikacji mobilnej IFL Polska. Znajdą tam Państwo również konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj, konspekty audycji. Jeśli prezentowane w naszym programie treści wzbudziły pytania dotyczące spraw wiary, zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją. Do Państwa dyspozycji jest doświadczony duszpasterz, który z taktem i życzliwością wysłucha Państwa pytań. Skontaktować się można z nami pod numerem telefonu 800-444-101. Wszelkie zapytania i uwagi kierować mogą Państwo również na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję, że byli Państwo z nami dzisiaj i zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.